Nihomala huvirini hapari toka Abdelgad mshudu maradu Msambiki hapari cha tenka chenu sumia ni Nasri Adolfo. Kwa tararo chochilo ni minuto 27 wakata Msambiki za sezoraji 40, ureki za sezoraji 27 minutos nilaponi huo motene.